0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: V ostravské hromadné dopravě začala mimořádná týdenní kontrolní akce. Ostrava řeší, jak zajistí provoz krematoria během rekonstrukce. Z výletní lodi, na které se rozšířil hantavirus, dnes úřady evakuují všechny zbylé cestující. Zítra se v Moravskoslezském kraji ochladí a bude pršet, maxima kolem 13 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Vítá vás u nich Lenka Blažejová. Dopravní podnik Ostrava dnes zahájil mimořádnou týdenní kontrolní akci, při které se týmy asistentů přepravy a strážníků zaměřují na posílení bezpečnosti cestujících a na dodržování přepravních podmínek. Na vytipovaných úsecích tramvajových, trolejbusových i autobusových linek bude 40 asistentů přepravy a revizorů nasazeno až do soboty, každý den i v noci. Uvedla to dnes mluvčí dopravního podniku Tereza Šnoblová. Město Ostrava usiluje o koupy nevyužívaného objektu kamenictví v areálu centrálního hřbitova. Příští rok totiž začne celková přestavba krematoria. V bývalém kamenictví chce město vytvořit zázemí pro zaměstnance. Provoz jediného krematoria v kraji se totiž podle náměstka primátora Aleše Boháče ze starostů pro Ostravu nesmí zastavit ani kvůli stavebním pracem.
2: K tomu připravujeme variantu buď nouzovou, to znamená nějakých uniobuněk, anebo se snažíme koupit na centrální hřbitově nemovitost, která tam dneska je k mání, kde by zaměstnanci mohli normálně fungovat, bych řekl, v důstojných podmínkách.
0: Ostrava chce získat titul Město hudby UNESCO. Zařadila by se tak do prestižní světové sítě kreativních měst organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu. Podle náměstkyně primátora Lucie Baránkové-Vilamové z hnutí ANO podá město přihlášku v příštím roce.
3: Je to samozřejmě jakési prestižní ocenění, to, že i potvrdí jakousi pozici, nabízí další možné příležitosti a vlastně i zpropagování města navenek.
0: Žabní na Frýdecko-Místecku na jaře začne rekonstrukce kulturního domu. Pořadatelé trápí zastaralá elektroinstalace anebo chybějící osvětlení pódia a ozvučení. Stavbaři budou řešit také zateplení, odvětrávání sálu i rozvody elektřiny. Původní hliníkové vedení už často vyhazuje pojistky i během akcí. Rekonstrukce vyjde na 15 milionů korun. Výletní loď Hondius, na které se rozšířil hantavirus, dnes opustí poslední cestující. Uvedlo to španělské ministerstvo zdravotnictví. Celkem 22 lidí přepraví repatriační letadlo do Nizozemska.
4: Na lodi zůstane už jen posádka, která s ní popluje do Nizozemska, kde je plavidlo registrované. Na palubě bude taky tělo jedné ze tří obětí nákazy. Španělské úřady pak podle ministryně zdravotnictví Moniky Garcí-Gomezové začnou s dezinfekcí přístavu Granadia, u kterého loď kotvila. Nákaza hantavirem se podle zpravodajské stanice Al Jazeera potvrdila u 10 lidí. Mezi nimi jsou například občané Spojených států, Francie nebo Velké Británie. Riziko přenosu viru mezi lidmi je podle Světové zdravotnické organizace malé. Matěj Kolář, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci bude v Moravskoslezském kraji zataženo s deštěm, nejnižší noční teploty 8 až 4 stupně. Zítra přes den zataženo, déšť, na horách sněžení. Během dne budou srážky od západu postupně slábnout. Nejvyšší teploty 9 až 13 stupňů, na horách 3 až 7.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Oprava kanalizace omezuje teď provoz v Českém Těšíně, konkrétně v ulici Zelené. Práce potrvají do 23. května.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Český radio v Ostravě. Vydařeňa.
6: Dobrý večer, v pondělí 11. maja 2026 roku. Jmenuji Františka i Tadeusza. Před mikrofonem vítá państwa Filip Tomanek i zaprasza do wysłuchania wydarzeń aktualności Českého radia v Ostravě. Wędrynia będzie miała nowy urząd gminny. Samorząd wybrał już firmę, która ma rozpocząć budowę jeszcze w tym roku. Nowy obiekt powstanie na niezagospodarowanym terenie przy rondzie niedaleko dworca kolejowego. Obecny urząd mieści się w ciasnych pomieszczeniach, a na piętro prowadzą strome, wąskie schody. Budowę nowej siedziby gmina planowała od ponad 7 lat. Dwukondygnacyjny, przeszklony budynek będzie w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Szpital w Trzyńcu poświęcił dziś uwagę profilaktyce udarów mózgu. Lekarze przygotowali dla mieszkańców specjalny program profilaktyczny, który trwał od rana do godzin popołudniowych. Na miejscu medycy badali ciśnienie krwi i poziom cukru, a zainteresowani mogli skorzystać także z badania tętnic szyjnych przy użyciu ultrasonografii. Uczestnicy dowiedzieli się również, jakie są objawy udaru oraz jak powinna wyglądać pierwsza pomoc. Bogumin zaprasza do końca czerwca na wystawę unikatowych fotografii historycznych. Ekspozycja prezentuje portrety oraz ujęcia miasta z początku XX wieku. Część zdjęć powstała na delikatnych szklanych płytach, które wyróżniają się wyjątkową ostrością i szczegółowością. Wystawę można oglądać w salonie Maryszka w centrum miasta w każdy wtorek i czwartek od godziny 15 do 18, poinformowała rzeczniczka ratusza Jana Konczitkowa. Przechodzimy do serwisu Zaolzia. Gościem czesko-cieszyńskiego klubu propozycji była Diana Pieczonka-Giec, kierowniczka Muzeum Zofii Kosak-Szatkowskiej w Górkach Wielkich, a tematem było życie i twórczość malarzy z rodu Kosaków.
7: Przede wszystkim ludzie kojarzący Kosaków kojarzą malarzy, a Kosakowie słusznie są uważani jako malarzy, którzy osiągnęli perfekcję, jeśli chodzi o przedstawienia koni, czy to właśnie jako portrety końskie, czy większą całość, jeśli chodzi o na przykład sceny batalistyczne. Ten tytuł jest taki trochę pół żartem, pół serio, ponieważ w tym dzisiejszym wykładzie chciałabym wytłumaczyć, skąd się wziął fenomen tego malarstwa, popularności tego malarstwa, które trwa do dnia dzisiejszego.
6: W Lesznej Dolnej odbyła się uroczystość upamiętniająca 81. rocznicę zakończenia II wojny światowej. Miejscowe koło PZKO wspólnie z Komitetem Gminnym zaprosiło mieszkańców pod pomnik ofiar faszyzmu, gdzie złożono hołd tym, którzy stracili życie w czasie wojny. O znaczeniu tego spotkania dla lokalnej społeczności mówi Tadeusz Szkucik.
8: Corocznie spotykamy się przy pomniku w troszeczkę mniejszym gronie od kilkunastu, kilkudziesięciu lat, przeważnie w gronie PZKO-owców, ale teraz podjęliśmy taką decyzję wspólnie z komitetem tutaj leśniańskim, obywatelskim komitetem, że wspólnie razem wszystkie organizacje, które tu działają na terenie naszej gminy, będziemy po prostu się spotykać przy takich okazjach i właśnie ten pomnik jest do tego, żeby sobie przypominać, czy na początku września z okazji wybuchu II wojny światowej, albo na końcu, albo w połowie maja, na końcu wojny światowej drugiej. To jest takie miejsce, które jest w centrum wsi, bo 100 metrów od tego pomniczka dom PZKO.
6: W Jabłonkowie pojawiły się ukryte serduszka. To część nowej zabawy konkursowej dla mieszkańców i turystów. Żeby zawalczyć o nagrody, wystarczy ruszyć na wspólny spacer i je odnaleźć. Więcej o tej inicjatywie mówi Irena Jurgowa z Jabłonkowskiego Centrum Kultury.
9: Nasze Jabłonkowskie Centrum Kultury i Informacji przychodzi z serduszkowym szlakiem. W najpiękniejszym miesiącu roku, maju, w Jabłonkowie wybraliśmy 16 miejsc, które chcemy, żeby mieszkańcy i turyści odwiedzili. I znaleźli 16 numerowanych serduszek z literkami. Z literek trzeba poskładać hasło i przynieść osobiście do Jacki albo przesłać na e-mail kultura@jackijablunkow.cz. Nagrodą główną serduszkowego szlaku jest talon do Wellness Jablunkow, a dla wszystkich uczestników mamy małą niespodziankę. Głównym celem jest poznawanie ciekawych miejsc Jabłonkowa, połączone ze zdrowym ruchem, na świeżym powietrzu i wspólną zabawą.
6: Witam Was jeszcze raz na naszej antenie. Dziś 11 maja, data, która łączy technologię, politykę i historię przełomów. W Indiach obchodzony jest Narodowy Dzień Technologii. Dokładnie tego dnia w 1997 roku komputer Deep Blue pokonał Gary'ego Kasparowa, a w XIX wieku Minnesota została 32. stanem USA. Historia pamięta też 11 maja jako dzień zamachu na brytyjskiego premiera Spencera Persvala. Z takim nietypowym kalendarzem zaczynamy dzisiaj
10: dzisiejsze wydarzenia. W części publicystycznej porozmawiamy z dyrygentką chóru Tralala, który z konkursu z Hiszpanii wrócił z 2 złotymi medalami. Następnie Marian Stefek przedstawi nam kolejną wystawę ośrodka dokumentacyjnego. Najpierw piosenka.

0: Aż 2 złote medale przywiózł z Hiszpanii chór dziecięcy Tralala, działający w polskiej podstawówce w czeskim Cieszynie. Zespół wziął tam udział w konkursie choralnym Gaudete Barcelona, a redaktor Jacek Sikora rozmawiał z dyrygentką i kierowniczką artystyczną chóru, Beatą Brzuską.
1: Jak właściwie się tam dostali? Bo to jednak taki bardzo chyba renomowany festiwal, tak?
2: No, jak dowiedzieliśmy się w ogóle o festiwalu? Ponad rok temu otrzymałam tam właśnie od organizatorów tego festiwalu maila z zaproszeniem, w jaki sposób się o nas dowiedzieli, no i zapraszali nas na ten festiwal. Mail był w języku polskim, ponieważ to Polacy organizują ten festiwal, więc komunikacja przebiegała w języku polskim, co było naprawdę bardzo takie miłe i na pewno proste. Z tym, że na tyle późno przyszedł ten mail, żebyśmy nie zdążyli w zeszłym sezonie zorganizować tego wyjazdu, natomiast w tym sezonie już żeśmy planowali sobie do przodu, że zdecydujemy się na udział w tym festiwalu, Gaudete Barcelona.
1: To znaczy, rozumiem, że się tam chyba nie byli jedynym polskim zespołem, czy wprost przeciwnie?
2: No, konkurs jest międzynarodowy. Prócz nas był jeszcze 3 polskie chóry. Oprócz tych polskich chórów jeszcze był chór ze Szwecji, z Chorwacji, z Rumunii i z Włoch. Razem było 13 chórów.
1: Poziom chyba wysoki, dlatego chyba tym bardziej cieszą te nagrody, prawda?
2: Na pewno bardzo nas cieszą te nagrody, zwłaszcza, że byliśmy oceniani jakby razem z tymi dorosłymi chórami. Czyli uzyskać między doświadczonymi muzykami aż tyle punktów uważam naprawdę za wielki sukces chóru.
1: A byliście jedynym dziecięcym czy młodzieżowym?
2: Byliśmy jedynym dziecięcym chórem.
1: Co panią z tych waszych konkurentów najbardziej zaskoczyło, bo poziom był na pewno wysoki. Jakie chóry najbardziej się pani podobały?
2: Może co mnie najbardziej zaskoczyło, może nie tyle poziom, ale liczba tych chórów, że było aż 13 chórów. No i że naprawdę tak wiele państw brało udział w tym konkursie. Nie wiem, czy wymieniłam również Czechy, bo z Czech też był chór. No jeśli chodzi o to, który chór naprawdę podziwiałam, no to właśnie ten chór, który wygrał Grand Prix i był to chór kantata z Grodziska Mazowieckiego, naprawdę bardzo pięknie śpiewający zespół.
1: Wyście dostali medale w 2 kategoriach. Co to było dokładnie? I może od razu zapytam o repertuar. Co się tam zaśpiewali?
2: Myśmy zdecydowali się wziąć udział w 2 kategoriach. W kategorii sakralnej oraz kategorii folklor. Przesłuchania odbywały się w kościele Świętej Romy w Lloret de Mar i przebiegało to w ten sposób, że każdy zespół biorący udział w jednej, czy dwóch, czy trzech kategoriach przedstawiał swój przygotowany program w całości. Czyli myśmy rozpoczynali muzyką sakralną i później przechodziliśmy do kategorii folklor. Łącznie mieliśmy przygotowanych 7 utworów. 3 sakralne, które były obowiązkowe. Obowiązkowo było trzeba wykonać 3 utwory sakralne, no i 4 utwory o tematyce ludowej.
1: A zabrzmiały tu nasze nadolżwiańskie?
2: Tak. Chcieliśmy też zaśpiewać tutaj coś, co nam jest bliskie. Zaśpiewaliśmy piosenkę Hej Rozwidniosie w moim opracowaniu.
1: To wasza taka najwyższa rangą nagroda w historii prawie 30-letniej zespołu waszego?
2: Trudno tak powiedzieć. No, na pewno jest to największa liczba punktów, jaką kiedykolwiek uzyskaliśmy. Z tym, że różnie jest oceniane. Czasami ocenia się do 100 punktów, a czasami ta skala jest inna. A więc w tej skali, o której teraz rozmawiamy, do tych 100 punktów, to jest naprawdę najwyższe nasze osiągnięcie. Może tak, bo kilka lat temu uzyskaliśmy również Grand Prix w Katolice, ale z mniejszą ilością punktów, czyli ten poziom tam był prawdopodobnie troszeczkę niższy.
1: Festiwal sam był chyba fascynujący, ale w samej Barcelonie chyba sporo atrakcji. Co się wszystko zwiedzili na przykład, bo dla dzieci chyba niesamowite przeżycie.
2: No jeśli chodzi o Barcelonę, to tak, zwiedziliśmy Sagradę Familię. Było trzeba do przodu już zakupić sobie bilety, więc Sagradę Familię. Później zaśpiewaliśmy w krypcie katedry, w krypcie Gaudiego, tuż obok grobu Gaudiego. No i zwiedziliśmy też miasto, zwłaszcza gotycką dzielnicę.
1: A było dość czasu na zwiedzanie, czy jednak ten festiwal zabierał większość czasu?
2: No jeśli chodzi o Barcelonę, to tego czasu zbyt wiele nie było, ponieważ już sam dojazd z Lloret de Mar troszeczkę trwał. Myśmy tam jechali zaraz po śniadaniu. No i więc Barcelonę zwiedzaliśmy chyba w 2 godziny, jakoś 2 godziny czasu, tak. Czyli był czas na to, żeby pochodzić, żeby sobie tam pooglądać zabytki, żeby zjeść lody, co dla dzieci oczywiście zawsze jest bardzo ważne.
1: To na pewno był kosztowny wyjazd, prawda? Kto wam pomógł dofinansować?
2: No oczywiście wyjazd był dosyć kosztowny. Rodzice oczywiście musieli wpłacić zaliczkę. No na pewno wyjazd nie byłby możliwy, nie odbyłby się bez wsparcia sponsorów, spośród rodziców nawet. Tych sponsorów było sporo, ale również jesteśmy bardzo wdzięczni. Otrzymaliśmy granty dzięki złożeniu projektów z Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Również byliśmy dofinansowani z Funduszu Rozwoju Zaolzia oraz z budżetu miasta Czeski Cieszyn.
1: Teraz już w Zaolzie, po takim sukcesie, jakie macie plany najbliższe?
2: No oczywiście tradycyjny koncert na zakończenie sezonu. Jak zawsze wystąpią tralalinki, wystąpi tralala. No i będzie łezka w oku, bo przyjdzie również czas pożegnania najstarszych, czyli dziewiątaków.
1: A wakacje na roboczo, czy odpoczywacie?
2: Podczas wakacji naprawdę należy nam się odpoczynek wszystkim, i dzieciom, i mnie, więc podczas wakacji nie będzie żadnych prób.
0: Z Beatą Brzuską rozmawiał redaktor Jacek Sikora. Aż dwie wystawy przygotowane przez Ośrodek Dokumentacyjny Kongresu Polaków można teraz w maju oglądać w czesko-cieszyńskiej siedzibie kongresu. Bohaterem jednej z nich jest XIX-wieczny zaolziański działacz i polityk Józef Dostal, a redaktor Jacek Sikora obejrzał ją w towarzystwie jej autora, szefa ośrodka Mariana Stewka.
1: Panie Marianie, aż trzy wystawy można w siedzibie kongresu obecnie zwiedzać. Jedną już wzięliśmy na warsztat, to był Henryk Jasiczek Zamyślenie. Teraz dwie nowe. Pierwsza dotyczy Józefa Dostala, posła i wójta Suchej Górnej. Tak przynajmniej mówi nazwa wystawy. A przyznam się, że dla mnie postać nieznana, bo właściwie chodzi o działacza społecznego i polityka działającego właściwie w XIX wieku.
3: Tak, ta wystawa nie jest zupełnie nowa, ponieważ powstawała w 2016 roku, dokładnie w 190. rocznicę urodzin Józefa Dostala, a w tym roku przypada okrągła 100. rocznica jego urodzin. Urodził się 15 kwietnia 1826 roku w Suchej Górnej. Tam też chodził do szkoły ludowej, później kształcił się w gimnazjum katolickim w Cieszynie. Następnie przebywał na Morawach, gdzie zdobył praktykę rolniczą i pracował jako zarządca dóbr. Później w 1849 roku hrabia Henryk Larry Szmynich zatrudnił go w cukrowni w Suchej Górnej. Najpierw jako zarządcę, następnie jako głównego księgowego i kasjera. I tutaj właśnie pracował przez stosunkowo długi okres czasu. Później dzięki właśnie staraniom Józefa Dostala i hrabiego Jana Larysza Mnicha w Suchej Górnej w 1867 roku, która właściwie pierwotnie należała do parafii Suchej Dolnej, udało się powołać właściwie do życia, założyć parafię, a pierwszym jej proboszczem był ksiądz Dominik Orel z Frytku. A Józef Dostal jest znany przede wszystkim jako pierwszy Polak poseł do Sejmu Śląskiego w Opawie.
1: Dla mnie jednak ciekawe, bo Dostal to raczej czeskie nazwisko, prawda? Miał jakieś korzenie czeskie?
3: To znaczy, tak dokładnie nie badałem, ale na pewno czuł się Polakiem, o czym świadczy między innymi tablica, która znajduje się właśnie na ścianie kościoła katolickiego w Suchej Górnej z pięknym napisem. Józef Dostal, dyrektor fabryk jego ekscelencji hrabiego Larry Szmelicha, poseł krajowy Sejmu Śląskiego, przełożony gminy tutejszej. Ponieważ był przełożony wtedy burmistrzem, obecnie odpowiednik wójta. Jest też jeszcze informacja. Narodzony dnia 15 kwietnia 1826 roku w Górnej Suchej. Umarł dnia 18 lutego 1873 roku. Kochał swój kościół słowem i czynem. Wierny ojczyźnie, był dobrym jej synem. Więc niechaj prosi, kto tutaj stanie. Spoczynek wieczny racz mu dać, Panie.
1: Czyli był posłem, był wójtem, a udzielał się też społecznie, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, w swojej wiosce?
3: Tak, udzielał się społecznie, wspierał również szkołę ludową, właściwie Polską Szkołę Ludową w Suchej. I właśnie na następnych tablicach można później zobaczyć różne materiały dotyczące właśnie jego działalności. Między innymi są to artykuły zamieszczone w naszej Gwiazdce Cieszyńskiej. Są również zdjęcia i jest sporo innych ciekawych materiałów.
1: To przejdźmy od razu do drugiej tablicy.
3: No tutaj jest między innymi akt urodzenia Isztu Józefa Dostala, jest również wcześniej akt ślubu jego rodziców i są informacje właśnie ze wspomnianej już gwiazdki cieszyńskiej i paradoksalnie udało się tego zdobyć stosunkowo dużo, bo dosyć często właśnie pisano o Suchej, pisano również o fabryce cukrowej, jak to tutaj nazwano w Górnej Suchej, hrabiego Larysz Mnicha. I jest również sporo informacji na temat szkoły w Suchej Górnej. Tutaj na tej planszy można właśnie zobaczyć delegację, która 22 marca 1866 roku udała się na audiencję do cesarza Franciszka Józefa I. Byli to członkowie delegacji reprezentujący łącznie 68 gmin ze Śląska Cieszyńskiego i tutaj można zobaczyć między innymi Józefa Wicherka, radnego Suchej Górnej i księdza Dominika Orła, wspomnianego już proboszcza Suchej. Są również zdjęcia wspomnianych już Henryka Larysza Mnicha i Jana Larysza Mnicha. Jest również herb Larysz Mnichów nad wejściem głównym do kościoła pod wezwaniem świętego Józefa w Suchej Górnej. A na kolejnej planszy ciekawe informacje na temat zabawy narodowej w Górnej Suchej, która odbyła się w 1867 roku i można właśnie powiedzieć, że została zorganizowana głównie dzięki wsparciu właśnie Józefa Dostala. A tutaj informacje na temat jego działalności wspomnianym już w Sejmie Śląskim w Opawie.
1: A on sam na przykład wpisywał do gwiazdki?
3: Raczej nie pisywał, ale jest sporo informacji właśnie na temat jego działalności. Tutaj między innymi informacje na temat wyborów w 1870 roku. Tutaj jest właśnie podkreślone nazwisko Józefa Dostala, wtedy jak już wspomniałem burmistrz w Górnej Suchej.
1: Tu wprost Śląski Sejm Krajowy w Opawie, zdjęcie, prawda? To są nasi posłowie, tak? Tu z Natolży.
3: To znaczy są nasi posłowie, w tym Józef Dostal. Obok jest właśnie Jerzy Cięciała z Mistrzowic i są również dr Karol Kotek, adwokat we Frytku i dr Alojzy Eisenberg, adwokat w Białej, czyli są posłowie z całego Śląska Cieszyńskiego. A tutaj jest gmach, w którym mieścił się właśnie Sejm Krajowy w Opawie. Dzisiaj tutaj znajduje się Archiwum Krajowe w Opawie. A na ostatniej planszy już informacje na temat jego śmierci. Sporo notatek było w różnych tytułach prasowych, m.in. w Gwiazdce Cieszyńskiej. I tutaj jest jego nekrolog też w opawskim tyreniku 22 lutego 1873 roku. Jest również zapis w księdze zgonu w parafii Suchej Górnej dotyczący jego śmierci.
1: Czy nie badał pan, czy żyją jeszcze dzisiaj jego potomkowie? Bo wiem, że z Suchej Górnej był zmarły tragicznie i w młodym wieku poeta Adolf Dostal.
3: Tak, ale nie był jego bezpośredni potomkiem na pewno, ale czy żyją jeszcze jego bezpośredni potomkowie, to tego nie udało mi się stwierdzić niestety.
1: A tę wystawę można do kiedy zwiedzać?
3: Tę wystawę można zwiedzać do 2 czerwca bieżącego roku. Wszystkich serdecznie zapraszam.
0: Tyle na temat wystawy. A już jutro wrócimy do uroczystości upamiętniającej koniec II wojny światowej w Lasznej Dolnej. Porozmawiamy nie tylko o samych wydarzeniach sprzed 80 lat, ale też o zmianach, które zostaną na pomniku zrealizowane. To wszystko, co zespół redakcji Polskiej Czeskiego Radia przygotował dla Państwa w poniedziałek, 11 maja 2026 roku. Za uwagę dziękuję Filip Tomanek i wraz z piosenką zapraszam na jutrzejsze wydarzenia. Do usłyszenia.